0: Mademoiselle.
1: Brigitte, serce moje, żywim za tebe.
0: Ej, ty, czekaj, stań. To, czekaj, wrni malo.
2: 97.9.
0: Ej, to!